0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał big-beatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym, należącym do państwowych gospodarstw rolnych. I należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach.

Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham Cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać

Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Anawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osjan. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe

było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Aleśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie.

A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział.

Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział.

i zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones, czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osiana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na

0: na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła

0: codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości.

0: nowości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie

1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił Trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: średni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.

0: To nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz

sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.

0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
0: SK2. Magazyn muzyczny.
2: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
3: Witamy, cześć.
4: Witam serdecznie.
2: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
3: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
2: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
5: Nie, to kompletnie się do tego nie nadaje. To są jakieś takie rzeczy abstrakcyjne.
2: Z elektryką zero.
5: Zero.
2: Tylko klawisze.
5: Komputerowo i klawiszowo.
3: I graficznie.
5: I graficznie, ale jeśli chodzi o sprawę manualną. Była po prostu taka magia.
4: Zsypaliśmy
5: to po prostu, siadaliśmy, jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, my muzykę i to powstawała rzeczywiście współpraca.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Desi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak Micro Music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i tego
0: dymu. Zakładacie cylindry na koncert?
1: No nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to jest ulica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała

0: pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
1: Kłócicie się czasami, czy nie?
0: Jest was... Tak, naprawdę.
1: Jak tak,
2: ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywnego. Mm-hmm.
1: A jak szukacie kompromisu?
3: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
0: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
3: To rozluźnia.
0: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: poprzednio. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjdzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest, naprawdę. Takie, coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: no, bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy,

0: To jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki i finansowej, i takiej naszej mentalnej.
1: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
0: Czysta prawda. Mhm. I płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy.
0: Pieniędzy.
2: I koniec, kropka.
0: Koniec, kropka.
2: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tam jest spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos Aires. Słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję te twarze w dymie papierosa.

0: Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz twojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: Są warunki klimatyczne w kraju naszym. Nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Tego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają.

0: Pamiętam, że były
1: jesteśmy
0: takie
1: z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
2: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
0: No tak, wiem, że my starzy.
1: To już taki old school, naprawdę.
2: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, tak. 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
1: Sanie w desce się wyciągało przy spieszeniu.
0: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
2: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak, tak.
0: Był taki dowcip, ale nie może.
2: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
0: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
2: No jak?
0: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
2: w bagażniku. Tak.
0: No mniej więcej.
2: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
0: Utwór,
2: to jest taki
0: bardzo...
2: utwór taki coś pomiędzy. Pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
0: Utwór kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
3: Na akustycznych,
0: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu wyłupany.
3: Tak, Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Ty to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz
2: było
5: już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pewne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak. No i zaczęła to śpiewać trochę. No i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kto tam siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
0: Piasek chyba.
2: Nie? A tak, Piasek i to tyle?
0: Nie, nie.
3: I Baron, Thompson
0: tak, i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
3: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
3: Proszę bardzo.
0: Tak i...
3: Była 8. edycja, Boże, kiedy to
0: dawno.
3: Było?
0: Dawno. I rzeczywiście ten Voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Półfinale
0: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby była.
3: Opowiadaj. Można powiedzieć,
0: tak, oczywiście,
3: dawaj,
0: że tak.
3: Jak
2: ja powiedziałam bez
3: zdraź tajemnicę.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
0: że pamiętam to, jak?
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
0: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
0: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten Voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Powiedzieliśmy, że
3: nie wiedzieliście do końca.
0: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
3: To... Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
0: O, tak.
3: Nie?
0: Tak. O.
4: I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
0: Swój, tak, swój. Absolutnie. Nasz utwór, to nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny, no
3: jakiś
0: po prostu
3: tam, tak.
0: Bajka.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał.
2: To bardzo
4: więc
2: miłe.
4: To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach nam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
5: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.
6: Magazyn muzyczny.
5: Kamil Kowalski, witam was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandysami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie.
0: Nogi.
1: To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie

0: tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
1: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
0: Tak, wszystko jest o moich historiach, dokładnie tak.
1: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
0: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać tekst.
1: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek, tutaj być wrażliwą osobą i tę wrażliwość przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
1: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
0: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
1: Co odwaliłaś?
0: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
1: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
0: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę nadwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże ze sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo byłam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy, na koncertach inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak?

0: właśnie, że te utwory naprawdę fajne. Różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie. Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję jakieś... Od razu.
0: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to...
2: Jak czujemy, że jest energia pełna, improwizacja chodzi, tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma jest każdemu znana.
2: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
3: Tego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
2: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
0: Można tak powiedzieć, tak.
3: A lubicie koncertować?
2: O, kto nie lubi?
0: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest prosty ryf gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś
3: więc,
2: tam.
3: Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były, czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak to mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą. Jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert,
3: tak,
0: ty jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę. Nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Równo.
0: Koledzy.
2: Każdy za

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem

0: tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
1: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
2: jest
1: szczerze
2: dużo
1: mówiąc.
2: Poezji. Jeden wszystko. Numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
0: Tak myślę.
1: Trochę tak.
3: To jest psychologii.
2: Społecznej.
1: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
4: O psychiatrii nie wspominaj.
1: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
4: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
1: Tak. Dobra.
4: Świetne.
0: Zapamiętaj.
2: James Bond, tak?
4: Zapiszmy to.
2: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tak, tutaj jest.
2: Tak, to jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty, tak. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem, ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie.

0: w jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś napisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie
3: się od
2: lat
3: zamierzchłych czasów. Lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali to... dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście znaczy, wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała.
3: I nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszłajcie
1: teraz, żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miał.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak, czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maja i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie
3: serdecznie
0: dandysi,
3: dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś
1: także
0: tutaj z nami, a oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu, już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba, już 10 szczęśliwców pojedzie z nami, już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social mediach. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm! Już teraz, za chwilę, właśnie, Kuba i Kuba. Bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Tu promocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
2: Reklama.
8: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości, przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Przybyła, Robert Korulczyk, czyli lider kabaretu Młodych Panów, przyjedzie do Opola 11 maja w Studenckim Centrum Kultury, zaprezentuje program zatytułowany Co ludzie powiedzą. Za to studenci znów przejmą Opole. Piastonalia startują 17 maja. W kolejnych dniach koncerty. 19 na Błoniach Hip Hop, 20 rok, ale w programie też speed dating czy darmowe śniadanie w miasteczku akademickim.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić, my fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda, cześć ponownie.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki, z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha, i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie! Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Drugiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak, gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radio SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
4: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
5: SK2. Zapominając już.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Homosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Są tu fani Mortal Kombat, bo właśnie wyszła najnowsza część tego filmu i możecie go zobaczyć w opolskich Heliosach. Premierowo możecie też zobaczyć Sprawiedliwość Owiec. To tytuł idealny, by wybrać się na niego całą rodziną. Ciągle też możecie wpaść na Diabła, który ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep, lub Dramę z Robertem Pattisonem. Jest też cieszący się świetnymi opiniami projekt Hail Mary. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. Oena na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty!

Gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: I po reklamie.

0: z wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
3: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to, to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w SC2 była One and Only Daria Zawiało w Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny, ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej, no i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody w SC2.

To był Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set, zanim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do -50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: I po reklamie.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość

powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie. I jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.

0: W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Przybyła, Maciej Sztur przyjedzie do Opola i w Teatrze Kochanowskiego zaprezentuje swój najnowszy program zatytułowany Mam wszystko w stand-upie. Czego się spodziewać? No oczywiście humoru na najwyższym poziomie, błyskotliwych żartów i niesamowitych spostrzeżeń na temat rzeczywistości. Dzień później w tym samym miejscu będziemy mogli posłuchać muzyki na żywo, a to na koncercie Męskie Brzmienia. Przekrój będzie olbrzymi, od We Will Rock You przez Supermoce i Jaskółkę Uwięzioną do Pretty Woman.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
4: Jest 14. Paulina Chrupatowska, to są newsy Eski 2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
5: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
4: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
6: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
4: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
7: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
4: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
7: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
4: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
7: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie we większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Aquarius Max, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa? Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Och, och, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem.

0: Kozielski i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News Eski 2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
2: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza.

0: funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
1: Aquarius to taki trochę koń wodny.
0: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
1: młodziutki, tak, tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
0: Ojej, koń
1: tak,
0: takie
1: ze swoim
0: słodkie.
1: Pieskiem i wysłała zdjęcie, także
0: idę
1: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.

0: No już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
1: Ja

0: Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
1: SK2
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki

0: to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia, Diamond.
2: SD.

0: To była Urszula Niebo dla Ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kłobana Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w Polsce.

0: miesiące.
1: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
17: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów Sikorskich. Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem. No i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: I po reklamie.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając

Stanach może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Till Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500. Stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak, i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa. Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.

0: W tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Szykuj się na Allegro.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: I po reklamie.
10: Jest 17. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
11: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
10: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
12: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina? Jak się pani czuje?
10: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
12: No dobra, dawaj, jaki wynik? Bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
10: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówki.

No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu pięknego, zresztą majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Na muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35 urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54 urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale to mi graj od SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa dana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, a Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i

0: co jeszcze można.
1: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczokolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: I po reklamie.
13: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z ASEKO Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Polska 2.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: RMFFM.
1: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni

0: słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki, to było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo, a nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Jedynka, dwa.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać. Trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju. Szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a W kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: promocja.
1: Już we wtorek rusza Mazurska Majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na Mazurskiej Majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Radiu SK2.
22: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalnie

Rok, kiedy zespół Bajm powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Bajm stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Bajm na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I pamiętaj.

0: emocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, szpital w Głubczycach chce zawiesić na 2 miesiące porodówkę. Powodem jest brak lekarzy.
2: Głównym powodem jest odejście 3

0: Sportu Lekarskiego.
1: Mówi dr Wioletta Magiera, dyrektorka szpitala. Na razie oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Ewentualne zawieszenie wymaga zgody wojewody. Jeśli taka zapadnie, to oddział nie będzie przyjmować pacjentek od 1 czerwca do końca lipca.
0: Nadal będzie działać poradnia ginekologiczno-położnicza. Działa codziennie, a 2 razy w tygodniu działa nawet w godzinach popołudniowych.
1: Najbliższe porodówki są w oddalonych o ponad 30 km Kędzierzynie-Koźlu i Raciborzu. Świecki katecheta z Podopola miał wysyłać niestosowne wiadomości do nieletniej uczennicy. Śledztwa jednak nie będzie. Prokuratura sprawdziła całą korespondencję i nie dopatrzyła się w niej seksualnych podtekstów.
2: Nie stwierdzono, aby zachowanie nauczyciela zmierzały do doprowadzenia do obcowania płciowego bądź poddania się innej czynności seksualnej, wykonania takiej czynności seksualnej przez osobę małoletnią.
1: Mówił Stanisław Barso polskiej prokuratury. O sprawie informowaliśmy w styczniu tego roku. Przypomnijmy, że zawiadomienie do prokuratury złożyło kuratorium oświaty, które wszczęło wobec nauczyciela postępowanie dyscyplinarne. Jeszcze się nie zakończyło. Mężczyzna jest na urlopie zdrowotnym. Książki wygrywają jednak social mediami. Młodzi ludzie wciąż czytają i odwiedzają biblioteki, a sieć wykorzystują raczej do dzielenia się polecajkami i odkrywania nowych lektur, powiedziała nam Aneta Włodarz z oddziału dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki. Rozmowa Ziemowita Słodkowskiego.
3: Czy młodzi Opolanie często dziś odwiedzają bibliotekę?
4: Na szczęście wciąż przychodzą i wciąż odwiedzają bibliotekę zarówno dzieci z rodzicami, jak i już samodzielnie później starsze dzieci. Na szczęście młodzież też się u nas pojawia, co nas bardzo cieszy ze względu na to, że właśnie dla młodzieży mamy dużo książek, no właśnie im dedykowanych.
3: No właśnie, a jeśli chodzi o te preferencje czytelnicze, widać jakieś różnice między tymi młodszymi nastolatkami a starszymi, czy między dziećmi a starszą młodzieżą?
4: Tak, widać bardzo dużo takich trendów literackich, które dziś się pojawiają gdzieś w przestrzeni medialnej, social mediów w szczególności. Dlatego też nastolatki, już często na wieku 12-13 lat, już chcą sięgać po tą literaturę, która jednak jest teoretycznie przeznaczona dla starszych nastolatków, powiedzmy od 15-16 roku życia. Szczególnie widać to wśród dziewcząt, które tak chcą książki, sięgać po książki od razu dla tych starszych, bo to widzą faktycznie na swoich social mediach, na TikToku, na Bookstagramie, w ogóle w bookmediach.
3: Czyli tak zwany young adult.
4: Tak jest. Gatunek, czy nie gatunek, bo różnie o tym się mówi. Young adult to jest cała historia, o tym można naprawdę długo opowiadać, bo widzimy, że trend tego typu literatury jest bardzo duży teraz i, no i największe zainteresowanie jednak, największym zainteresowaniem cieszą się tego typu książki, czyli gatunek young adult, powiedzmy od tego 15 roku życia, 14 czasami właśnie takim osobom, do takich osób kierowane. To, co widzą dziewczyny na Wattpadzie, to, co widzą u swoich ulubionych twórców internetowych, którzy te książki zachwalają, bądź też wręcz przeciwnie, na przykład mówią, żeby ich nie czytać, ale i tak gdzieś tam zainteresowanie nimi jest. Widać też dużą popularność jakichś tematów. Jeżeli wychodzi na przykład film o jakiejś tematyce czy serial, to gdzieś to się też ma jakiś później przekład na książki. Ostatnio też widzimy duże zainteresowanie literaturą hokejową, czyli książki dla młodzieży, w których bohaterowie gdzieś tam

0: są hokeistami, pojawiają się ci hokeiści na uniwersytecie, pojawia się romans i jest to też powodowane pewnie w dużej mierze wyjściem pewnego serialu na jednym ze streamingów. To też wzbudziło zainteresowanie i takiej tematyki sportowej też młodzież teraz szuka.
1: Wspomniała Pani o tych tematach, które się przewijają, natomiast czy są jakieś konkretne tytuły, serie, cykle, które cieszą się największą popularnością wśród młodzieży? No, za moich czasów to był Harry Potter.
0: Harry Potter to jest w ogóle też ciekawy temat, bo Harry Potter wciąż cieszy się popularnością zarówno tej młodszej młodzieży, czy tam starszych dzieci, jak i już z sentymentu dorośli sięgają po Harry Pottera jeszcze raz, bo chcą znowu przeczytać sobie, przypomnieć. Cały czas popularnością dużą cieszy się seria Susan Collins. Chodzi tutaj o Igrzyska Śmierci. Cały czas gdzieś tam te książki są, widzimy, że są bardzo mocno wypożyczane. Ostatnio też Wiedźmin. Wzrosła nam, wypożyczanie Wiedźmina. Gdzieś tam zainteresowanie wzrosło. To też widać, że jak wyszedł serial, ludzie się bardziej zainteresowali. Niektórzy sięgnęli po Wiedźmina pierwszy raz, niektórzy do niego wracają. Natomiast z takich serii jeszcze na pewno książki łotpadowe gdzieś tam, Negrońskie czy Julii Popiel, cały czas jeszcze też Katarzyna Barlińska. Wśród dziewczyn szczególnie dużą popularnością cieszą się książki typu romantazy, czyli gdzie mamy tą fantastykę, ale połączoną z wątkiem romantycznym, więc SJ Maas to jest taka autorka, ma kilka serii już na swoim koncie i ma bardzo grube książki, natomiast cały czas jej serie są wypożyczane przez starsze dziewczyny. Cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem.
1: Czy w takim razie chłopcy też czytają, czy jednak rzadziej sięgają po książki?
0: Tu bywa różnie. Na pewno młodsi chłopcy, dzieci i te starsze dzieci, a młodsza młodzież. Tutaj widać duże zainteresowanie szczególnie fantastyką czy przygodówką, ale fantastyka na przykład John Flanagan. John Flanagan to jest w ogóle, niedawno zmarł niestety ten pisarz, ale tutaj jego seria Zwiadowcy to jest seria, która nie ma żadnych granic wiekowych, żadnych ograniczeń, ponieważ po nią sięgają zarówno super czytające już dzieci, nawet dziesięciolatki, jak i dorośli. Dziewczyny i chłopcy. No chłopcy w szczególności, tak częściej widzimy, że jest ich zainteresowanie tymi książkami, ale też Brandon Moore, chłopcy też przychodzą, ale też na przykład Niziurski, cały czas gdzieś tam się pojawia klasyka i przygodówka literatury dziecięcej i młodzieżowej, cały czas jest wypożyczana.
1: Często się mówi o tym, że teraz w dobie TikToka i mediów społecznościowych to czytelnictwo zanika, ale czy to nie jest też tak, że no właśnie, tak jak Pani wspomniała wcześniej, młodzież widzi na Bookstagramie czy BookToku, czy obserwuje jakichś ulubionych recenzentów, influencerów, kontakt, na których dowiaduje się po prostu o nowych pozycjach do przeczytania, a później szuka tych pozycji w bibliotece.
0: Tak jest, bo to, że my się przyzwyczailiśmy, że z lekturami, że mówimy, młodzież nie czyta książek, młodzież nie czyta lektur. No z lekturami szkolnymi jest jak jest. To jest jakiś przymus i to jest też klasyka literatury, to są też książki bardzo często już nieaktualne, albo o tematyce, która obecnie nie interesuje młodych ludzi. Na pewno media społecznościowe i to polecajki, czy opinie na Goodreadsie, czy na Lubimy Czytać, czy po prostu tych opinie twórców internetowych różnych, na różnych bookstagramach, czy we vlogach na YouTubie, to ma wpływ na to, po co młodzież sięga i po co młode osoby przychodzą do biblioteki. Natomiast też widzimy, że jak komuś jakiś temat już, że tak powiem, przeje, czyli już za dużo było danej tematyki, to te osoby na szczęście dalej przychodzą, ale sięgają już po coś innego. Bardzo często też pytają nas, co my byśmy zaproponowały, co my możemy polecić. Więc to jest bardzo fajne. Oczywiście od nas wymaga to znajomości, jak najlepszej znajomości tych książek, żebyśmy faktycznie mogły coś fajnego polecić takim osobom.
1: W takim razie jest jakaś taka jedna książka, którą szczególnie poleciłaby Pani młodym osobom, być może takim, które nieczęsto odwiedzają bibliotekę i częściej jednak sięgają po smartfona niż książkę?
0: To jest trudne pytanie. To jest tak jak to pytanie, jaka jest Twoja ulubiona książka i teraz masz podać jeden tytuł. Ja czytam mnóstwo książek, ale znaleźć jeden konkretny tytuł, który by miał pewność, że spodoba się każdemu, wcale nie jest takie proste. Najpierw pierwsze pytanie to jest, jaki gatunek ktoś lubi, bo nie każdy na przykład lubi sięgać po fantastykę, woli obyczajówki, albo są osoby, które właśnie szukają czegoś z fantazy, a nie z obyczajowości.
1: Może coś takiego krótszego, lżejszego, przez co można przebrnąć, a później sięgnąć po kolejną książkę, jeszcze kolejną.
0: Ostatnio, jeżeli ktoś lubi połączenie przygodówki

0: obyczajówką poleciłabym Holly Jackson, Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Był też serial na Netflixie, ale serialu może nie polecę od razu, bo książka jest o wiele lepsza. To jest fajne połączenie i też takie bardzo uniwersalne, bo ta książka może być i dla chłopców, i dla dziewcząt. I tutaj wiekowo też nie mam żadnego problemu, żeby powiedzieć, że ona jest tylko dla starszej młodzieży, czy tylko dla dzieci. Dzieci może nie, może powiedzmy ta początkowa młodzież, o, tak 13 plus nawet, może sięgnąć po tę książkę i ona się może spodobać, bo tam akcja dość szybko się rozwija. Mamy tutaj śledztwo młodej dziewczyny, która postanawia rozwikłać zagadkę zaginięcia gdzieś tam sąsiadki, przyjaciółki z dawnych lat. I dziewczyna, kiedy to śledztwo zaczyna sobie tworzyć w ramach jakiegoś projektu szkolnego, nagle dociera do pewnych informacji, które nie pojawiły się, kiedy faktycznie trwało śledztwo policji w sprawie zaginięcia tej dziewczyny. No i tym sposobem ta młoda dziewczyna odkrywa rzeczy, które pewnie lepiej, żeby nie zostały odkryte, tak? I cała ta intryga, wszystko się dzieje. Też tutaj trzeba zaznaczyć, to jest trzytomowa część. Pierwszy tom jest taki najlżejszy, każdy kolejny jest coraz bardziej mroczny. Gdzieś tam, no jest, są mroczniejsze kolejne tomy tych książek. Na pewno fajna jest taka seria The Naturals. To jest też seria młodzieżowa Jennifer Lynn Barnes i tam mamy połączenie też takich elementów detektywistycznych, trochę z fantastyką, są tam też wątki romantyczne, ale takie delikatne. I też odkrywanie samego siebie jako młode osoby, jak one muszą dojrzeć i odkryć, czego są od życia. To też jest ciekawa seria.
1: A zauważyła Pani jakąś zmianę w przeciągu ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o ilość młodych czytelników? Czy jest coraz więcej tej czytającej młodzieży, czy na odwrót?
0: Tutaj gdzieś tam się utrzymuje, mam wrażenie, ta sama liczba, bo tutaj trzeba pamiętać, że w bibliotece, do biblioteki przychodzą osoby, które chcą książkę wypożyczyć, a dzisiaj modne stało się wśród tych młodych osób książkę mieć, czyli ją kupują. To jest też rozpoznanie między sobą, tak? Między tymi młodymi osobami mogą się one odnaleźć, że jesteśmy fanami tego samego. To szczególnie widać na Festiwalu Książki Popolu i na wszystkich targach książki w całej Polsce, że te kolejki, które później stoją do tych autorów, bardzo często młodych autorek po autograf, po zdjęcie, to te kolejki tych młodych dziewczyn, one mają te swoje książki, tak? One czasami kupują nawet kilka, jeżeli jest więcej niż jedno wydanie danego tytułu, potrafią się kupować kilka tych wydań, bo to się stało jakimś rodzajem, nie wiem, też kolekcjonowania tej literatury, ale mówię, też znakiem rozpoznawczym. My wiemy, że jesteśmy z tego samego teamu, tak? Jesteśmy po tej samej stronie i lubimy te same książki. Więc dlatego ludzie przychodzą, młodzi ludzie przychodzą wypożyczać książki, bo też cena książki dzisiaj no, jest coraz wyższa. Natomiast wciąż też widać, że te książki jednak są częściej kupowane.
1: No właśnie, pomyślałem o tym kolekcjonowaniu, bo to też jest taki przedmiot, który można sobie postawić na półce, można zbierać serię ulubionego autora. Trochę tak jak z płytami, gdzie przesłuchujemy album na jakimś serwisie streamingowym, ale i tak chcemy kupić sobie ten album na winylu na przykład.
0: Tak, to może stać na półce, ba, mogę sobie zbierać te autografy swojej ulubionej autorki i mogę się potem tym chwalić i pokazywać innym. Mogę też właśnie robić o tym TikToki, czy pokazywać to na swoim Bookstagramie. Więc to jest tak, ten taki efekt kolekcjonowania książek się bardzo ujawnił teraz wśród młodych osób. Mnie to cieszy, bo fajnie, że w ogóle kupują książki i że mają dostęp do tych książek. No wtedy wiadomo, biblioteka traci, bo oni nie wypożyczają ich. Też czasami nie chcą długo czekać na daną nowość. One chcą już mieć tą nowość, no wiadomo, zanim ta książka zostanie zamówiona, przyjdzie i zanim ktoś się na nią zapisze, bo czasami tak bywa, że są kolejki, no to wiadomo, już nie wytrzymuje się i się idzie i się kupuje po prostu własny egzemplarz.
1: A to nie jest też trochę tak, że po prostu częściej młodzież teraz sięga po audiobooki albo książki w wersji elektronicznej i dlatego po prostu nie wypożycza tych książek?
0: Właśnie to jest też ciekawe zjawisko, bo wydawałoby się, że w pandemii szczególnie gdzieś tam wzrosło zainteresowanie wszystkimi aplikacjami do czytania książek, bo było szybciej dostępne, łatwiej dostępne, no i mam na jednym urządzeniu wszystko. Natomiast też badanie Biblioteki Narodowej, które wyszło niedawno, dotyczące czytelnictwa za 2025 rok, ono też pokazuje, że wciąż papierowa książka cieszy się dużym zainteresowaniem. Więc wiadomo, równolegle idą też audiobooki, bo bardzo często dzisiaj w świecie, w którym ciągle jesteśmy w pędzie, gdzieś jedziemy, coś robimy,

0: musimy zrobić to i to, to wolimy słuchać na przykład audiobooka, bo mogę coś przy tym jeszcze robić dodatkowo. Natomiast i tak z badań wynika, że ta papierowa książka no, wciąż jest popularna.
1: Z Anetą Włodarz z oddziału dziecięco-młodzieżowego rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Rozmawiał też z opolskimi licealistami.
2: Wichrowe wzgórze.
3: Igrzyska śmierci.
4: Albert Camus Obcy.
5: Między wierszami.
6: Głównie lektury szkolne.
7: Harry Potter.
8: Autobiografia o Stephenie Carym.
9: Muzyczną, taką o teoretyce muzycznej.
10: Czerwony świt od Pierce Brown.
1: Ambitne polecajki. Może pora nadrobić zaległości.
11: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, o niektórych opolskich cmentarzach pamiętają tylko nieliczni. Tym najważniejszym w historii miasta jest ten na Wrocławskiej, a opowie o nim nasz gość, historyk dr Maciej Borkowski.
12: No, historia jest długa, bo ten cmentarz już istnieje 200 lat. Został założony na początku XIX wieku, kiedy przepisy sanitarne nakazywały lokowanie cmentarzy poza zwartą zabudową miejską, likwidację cmentarzy przykościelnych. Przy kościołach już nie można było nikogo grzebać. No i stąd właśnie taka lokalizacja tego cmentarza nad samą rzeką, więc był to problem, bo Odra co rusz zalewała ten cmentarz, ale no, chodziło też o to, żeby ten cmentarz nie był zbyt oddalony od ówczesnego centrum miasta, to był rynek, więc stąd właśnie jego lokalizacja na Zaodrzu, bezpośrednio za Odrą. I on służył do początku lat 60. XX wieku jako miejsce grzebalne. Potem został zamknięty, no bo głównym cmentarzem stał się ten na półwsi, no a pochowano na nim no, praktycznie całą katolicko-ewangelicką elitę dawnego Opola, bo jeżeli ktoś był katolikiem czy ewangelikiem i chciał być pochowany w Opolu, no to był chowany na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej i tam do tej pory spoczywa, mimo że grobów już nie ma, ale ludzie są tam pochowani. Kilka grobów tych wybitnych postaci się na szczęście zachowało, między innymi zachował się nagrobek przewodniczącego Rady Miejskiej z przełomu XIX-XX wieku Paula Fokta, nagrobek właściciela hotelu Form, pana Form. Ten hotel znajdował się tam, gdzie dzisiaj fontanna przed Filharmonią na ulicy Krakowskiej. Nawet przy pracach budowlanych odkryto część fundamentów tego hotelu. Wybitny fotografik Max Glauer, którego grób się nie zachował. Na szczęście zachował się kamień nagrobny jego rodziców. No i dziesiątki innych nazwisk osób wybitnych z drugiej połowy XIX, pierwszej połowy XX wieku, które w Opolu były pochowane. Natomiast elita żydowska była chowana na cmentarzu przy dzisiejszej ulicy Granicznej na Nowej Wsi Królewskiej.
13: Czy cmentarz na Wrocławskiej jest nadal miejscem historycznie atrakcyjnym?
12: Tak, no nawet niedawno ukazała się monografia taka wstępna dotycząca tego cmentarza. Oczywiście on jest cmentarzem na tyle zdewastowanym, zniszczonym, że już pewnych rzeczy nie odtworzymy. Pewnych fragmentów historii tego cmentarza. Nie zrobimy takiej monografii jak na innych cmentarzach, że mamy groby, możemy te groby sfotografować, opisać, przeanalizować na przykład inskrypcje nagrobne, bo tych grobów po prostu nie ma i jest to taki cmentarz, który to pokazuje, że w momencie, kiedy zmieniła się przynależność państwowa Opola, no to też te groby poprzednich mieszkańców Opola zaczęły znikać, pojawiać się groby tych nowych mieszkańców. Natomiast na szczęście cmentarz na Wrocławskiej nie na tyle został unicestwiony i przede wszystkim nie unicestwiono archiwaliów jego dotyczących, że możemy historię tego cmentarza odtworzyć dość dobrze. Natomiast no, jeśli chodzi o pokazanie nagrobków wybitnych Opolan, katolików czy ewangelików przedwojennych, no to tu już jest problem, ale na szczęście niewielka ilość tych nagrobków się na cmentarzu zachowała.
13: Czy na tym cmentarzu są jakieś miejsca, którym warto się szczególnie przyjrzeć?
12: No na pewno to jest ta aleja przy murze cmentarza, nie tym murze, który przylega do ulicy Wrocławskiej, ale tym, który przylega od strony kanału Ulgi, no bo tam się zachowały nagrobki, zachowały się też pojedyncze nagrobki. Niestety no, takim wyrzutem jakimś jest kaplica cmentarna, która no, popada w coraz większą ruinę i najprawdopodobniej, jeżeli się nic nie zmieni, to zniknie z powierzchni ziemi, a szkoda, bo jest to budynek ciekawy architektonicznie i gdyby się zachował, gdyby istniał, no to na pewno cmentarz by na tym nie stracił. Można jeszcze ileś tam grobów tych dawnych Opolan zobaczyć, więc jest to też takie miejsce w tej chwili już, które może mniej już jest cmentarzem, ale bardziej takim miejscem, no, gdzie można pospacerować. No oczywiście można się zrzymać na to, że tam ktoś wyprowadza psa, no bo to

0: Jednak jest cmentarz i nawet o tym się przekonaliśmy niedawno, kiedy próbowano gdzieś tam na terenie tego cmentarza, gdzie już nie było żadnych grobów, zrobić takie miejsce dla psów i się okazało, że niestety znajdują się tam kości, znajdują się jakieś fragmenty nagrobków. No niestety był to cmentarz i trzeba się z tym liczyć. Ale no, przyszły czasy nazistowskie i z tej sympatycznej bardzo idei nic nie zostało, no bo gmina żydowska musiała się pozbyć terenu cmentarza, nigdy go nie użytkując, ale taka była koncepcja, że zakładamy cmentarz miejski nowy i na tym cmentarzu będą chowani opolanie wszystkich wyznań, czyli katolicy, ewangelicy i Żydzi. No była to ciekawa koncepcja, no ale niestety historia okazała się jeszcze bardziej ciekawa i nic z tej koncepcji niestety nie wyszło.
1: Wspomina pan bardzo często o tym cmentarzu żydowskim. Czy on jest wiekiem zbliżony do tego na Wrocławskiej?
0: A to jest mniej więcej ten sam czas. To są pierwsza dekada, druga dekada XIX wieku, kiedy cmentarze mają być zakładane poza zwartą zabudową miejską. No, cmentarz żydowski to w ogóle był założony praktycznie na polu uprawnym. Kupiono po prostu grunt od rolnika z Nowej Wsi Królewskiej. Tam założono cmentarz, który wtedy był w szczerym polu. Obecnie to już jest zabudowa miejska. Jest parę minut i jesteśmy na dworcu głównym PKP. Natomiast no, 100-200 lat temu to była peryferia Opola. Z poza zwartą zabudową, a więc z możliwością powiększenia, bo to kupywano gruntu w momencie, kiedy cmentarz się zapewniał, więc to jest ta sama epoka. Zresztą jak spojrzymy na wszystkie te wielkie cmentarze, na przykład w Polsce, to zobaczymy, że one wszystkie były na peryferii miasta. I cmentarz powązkowski, cmentarz rakowicki, cmentarz łyczakowski we Lwowie i cmentarz na Roście w Wilnie. One wszystkie były zakładane w szczerym polu tak zwanym, no bo o to właśnie chodziło, że zakładamy poza zwartą zabudową, czyli w momencie, kiedy mamy epidemię, to nie grzebiemy tych zmarłych w mieście, tylko ich wywozimy i wtedy zachowujemy jakiś tam porządek zdrowotnościowy, nazwijmy w ten sposób. A blokując na terenie niezabudowanym, mamy możliwość powiększenia tego cmentarza, tak jak on się będzie zapełniał. No i względy oczywiście też sanitarne. Dlatego wszystkie te cmentarze są tak, a nie inaczej umiejscowione. A cmentarz na półwsi jeszcze jest do tego stopnia tak położony, żeby już mu żadna woda, żadne powodzie nie zagrażały. Bo cmentarz na Wrocławskiej ciągle był podtapiany. Cmentarz żydowski też się zdarzało, że był podtapiany przy większych powodziach. Natomiast no, cmentarz na półwsi już nie miał żadnej szansy być podtopiony. I o tym też pomyślano, żeby go ulokować w takim miejscu, gdzie można go będzie poszerzać, a jednocześnie nie będzie on narażony na przykład na sąsiedztwo jakichś kamieniołomów, czy na sąsiedztwo rzeki, która wylewa. To też właśnie taka była koncepcja. No a pierwsza koncepcja była taka, że lokujemy cmentarz zaraz za murami miejskimi, zaraz za Odrą, tak żebyśmy daleko nie musieli zmarłych wozić, no z tym tylko niebezpieczeństwem, że przy powodzi, no niestety cmentarz był podtapiany, no ale z tym się liczono. Już przy momencie zakładania po prostu trzeba było znaleźć taki teren, który by się nadawał pod cmentarz, a akurat ten teren, na którym założono cmentarz na Wrocławskiej, się akurat pod cmentarz idealnie nadawał. No, poza oczywiście latami, kiedy były powodzie, no bo wtedy on to odczuwał, ale no to dlatego już przy lokowaniu cmentarza na półwsi zadbano o to, żeby już żadne anomalia pogodowe, przyrodnicze nie miały wpływu na stan tego cmentarza.
1: Czy na cmentarzu żydowskim też możemy znaleźć groby znamienitych Opolan?
0: Akurat właśnie jeśli chodzi o cmentarz żydowski, to mamy taką możliwość, ponieważ praktycznie groby chyba wszystkich najwybitniejszych Opolan wyznania mojżeszowego się zachowały, no między innymi grób rabina Winera, groby rodziny Friedlander, innych kupców, przemysłowców, lekarzy, adwokatów. Akurat pod tym względem cmentarz żydowski miał szczęście, że z racji chyba lokalizacji swojej dotrwał do naszych czasów zdewastowany, ale nie w takim stopniu, żeby nie był to jeszcze rozpoznawalny cmentarz, no bo cmentarz na Wrocławskiej, wiadomo, nie ma wiele wspólnego z tym dawnym, natomiast cmentarz żydowski z racji takiego umiejscowienia, że ciężko tam trafić, dotrwał do miarę normalnych czasów, jakie mamy dzisiaj, no w takim stanie, że to jeszcze rzeczywiście jest cmentarz, na którym możemy poznać historię Opola, no bo na Wrocławskiej już nam to za bardzo nie wyjdzie. My mniej więcej wiemy, kto tam jest pochowany, ale już grobu nie pokażemy. Natomiast jeśli chodzi o cmentarz żydowski, możemy mówić o człowieku i pokazywać jednocześnie, proszę bardzo, tutaj jest pomnik nagrobny tego wybitnego człowieka. I to wtedy ta narracja o historii Opola jest jakaś taka bardziej pełna.
1: Mamy jeszcze jakieś takie historyczne cmentarze? Przychodzi mi na myśl mały radziecki cmentarz przy uniwersytecie.
0: Tak, to był cmentarz żołnierzy radzieckich, który wtedy, kiedy go zakładano, no był w terenie zupełnie niezabudowanym, bo ta część ulicy Katowickiej była wtedy niezabudowana. Jeszcze się tam nikomu nie śniło wtedy, że jakiś kampus uniwersytecki tam powstanie, że będą akademiki, że nagle ten cmentarz z takiego peryferyjnego stanie się cmentarzem praktycznie w centrum miasta się znajdującym. No jest to cmentarz specyficzny, ponieważ no, jest to cmentarz no, wojenny. Leżą tam żołnierze określonej armii,

0: wiadomo, co tutaj w 45 roku robiła, jak się ci żołnierze zachowywali. Oczywiście no nie ci, którzy zginęli, chociaż pewnie i też. W każdym razie no jest to jakiś tam ślad po historii. No był styczeń 45 roku, były tutaj walki o Opole, dwumiesięczne okupowanie Opola przez armię sowiecką. No jest ten cmentarz i niech on będzie, dlatego że on pokazuje pewną historię. Taką, jaką ona była. No tutaj był taki ten i taki fragment historii, jaki był, że Opole z niemieckiego stało się miastem polskim, a przez dwa miesiące było okupowane, wyludnione zupełnie przez Sowietów. Powinien trwać, dlatego że to jest jakieś namacalne zetknięcie się z historią. Jeśli tam się poprowadzi młodych ludzi i się pokaże te groby, to oni się zaczną zastanawiać, a dlaczego ci żołnierze tutaj się znaleźli? Co było tego przyczyną? No i dojdą do pewnych wydarzeń historycznych bardzo odległych, które spowodowały to, że w styczniu 45 roku armia sowiecka zajęła niemieckie Opel. Także taka lekcja historii i niech były te plany, żeby ekshumować te groby, żeby przenieść ten cmentarz, ale ja myślę, niech on sobie istnieje, ci ludzie nikomu nie przeszkadzają, dawno nie żyją i niech ten cmentarz, to nie znaczy, że ja jestem już jakimś admiratorem tego, co tutaj armia sowiecka robiła z ludnością cywilną na przykład, a wiemy bardzo dobrze, co robiła, ale niech ten cmentarz będzie takim właśnie pokazaniem jakiegoś fragmentu historii, który był, no ale jeszcze nie na tyle dawno temu, żebyśmy o nim zapomnieli. Także niech ten cmentarz też będzie jakimś tam domnieniem historii Opola w XX wieku.
1: Czy można mówić, że te cmentarze opolskie zostały zapomniane, czy żyją w pamięci mieszkańców?
0: Oczywiście, no raczej wszyscy wiedzą, gdzie jest cmentarz na Wrocławskiej, wszyscy wiedzą, gdzie jest cmentarz. Jeżeli ktoś mieszka ileś lat w Opolu, to kojarzy mniej więcej, gdzie jest cmentarz żołnierzy radzieckich, że te cmentarze, które do Opola były przyłączane razem z wsiami, które do Opola włączano, też gdzieś tam w świadomości się znajdują, no chociażby ten najsłynniejszy cmentarz, czyli cmentarz Gosławic, który się dzisiaj znajduje w środku osiedla Armii Krajowej, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu był po prostu wiejskim cmentarzykiem wśród pól się znajdującym i nikomu się nie śniło, że tutaj powstanie ogromne osiedle.
2: Naszym gościem był dr Maciej Borkowski, opolski historyk. Cmentarz na Wrocławskiej można odwiedzać przez cały rok.
3: Magazyn muzyczny.
4: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
3: Magazyn muzyczny.
4: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
3: Magazyn muzyczny.
4: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole.

0: interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole.

0: zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
1: Kiedy nikt

1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, tylko ja nie będę już taki, byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncert.

koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak Minął dzień, Do widzenia przyjacielu, Nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji.

0: kolejnych pokoleń słuchaczy.
1: Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektu?

No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak i choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

0: magazyn muzyczny.
1: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie.
0: Nogi.
1: To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek, tutaj być wrażliwą osobą i tę wrażliwość przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak. Otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi. Nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje. Można kogoś zranić, można siebie zranić bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przyniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać. Zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają być energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję
3: czuć od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi, tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to
1: forma z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: No tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co was denerwuje? Tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek. Powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim...
0: Bo ty walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to były jednak właśnie w kierunku skoliozy.

0: bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc proszę o lektos prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
1: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby sobie ktoś wyobraził.
2: To jest chyba, że lek na całe zło.
1: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
0: Tak, dokładnie.
1: Przekornie.
0: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś no lek na to wszystko.
2: Zapomniałaś o nim?
0: Zapomniałam.
1: Udało się.
0: I'm proud.
2: Lek zadziałał.
0: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
1: No i w tym utworze na przykład... utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam 80. jest prosty ryf gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
1: A może Manam? O, gdzieś
3: więc,
1: tam.
3: Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: Muszą sami dmuchać. My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrywał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzysz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Trudno.
0: Koledzy.
2: Każdy zapierdzielał.

Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert.

0: Okładka waszej płyty, czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
3: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dandysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą. Są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe.
1: Tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Maji jest Teresin.
3: Ja pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancji
1: Francji? Ja powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Piętra moja mama krzyczała.
1: Chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa.
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo. I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz

0: Mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
1: Szukają metaforycznego domu?
0: Tak, szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
0: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty i ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
0: jest
2: szczerze
0: dużo
2: mówiąc.
0: Poezji.
1: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
0: Tak myślę.
2: Trochę tak.
1: To bez psychologii.
3: Społecznej.
2: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Dobra. Świetne.
0: Zapamiętaj.
3: Świetne.
1: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
0: Zapiszmy.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tutaj
2: tak,
0: jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty, tak. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem, ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu. Zawsze pokazywałam te blizny. Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować. Mhm. Żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Oj, absolutnie. Szalona,

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość coś napisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się od lat zamierzchłych czasów. Lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja, nad którymi
3: pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam, byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert nie. Chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miał.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak, czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie Dandysi, dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami,
1: dziękuję.
0: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. W

że pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmanów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. W

przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa

była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za nawą.

dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy – Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć Więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć Więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce.

Ocean. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce.

wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones, czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki.

0: młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic. Eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.

0: muzyczne.
1: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
2: Witamy, cześć.
3: Witam serdecznie.
1: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
2: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
1: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
4: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
1: abstrakcyjne. Z elektryką zero.
4: Zero.
1: Tylko klawisze. Jako
4: komputerowo i klawiszowo.
2: I ale graficznie.
4: I graficznie, ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
3: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc
1: proszę bardzo.
3: Podobno dobrze mi wychodzi.
1: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
3: Robiliśmy domowy kebab.
1: Proszę bardzo.
3: Dosłownie przed
1: jakież to polskie, jakież to polskie.
3: Tradycyjny polski.
1: Kebab w sosie mieszanym.
3: Jak najbardziej.
1: Robert, w czym złota rączka?
5: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
1: Naprawdę?
5: Szczerze nieźle.
1: To na czym się znacie, te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
2: Ready.
6: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż. Nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś?

0: Ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
1: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
2: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance.
1: Proszę
2: eurodance
1: bardzo.
2: To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
1: Ja cię kręcę.
3: Ja też chodziłem na takie koncerty.
2: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Sunrise Eski.
1: Pewnie.
2: Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia SK i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło, ale kocham też takie bardzo

0: Nie, tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. I takie pierwsze uczucia mocne, to jest to, o czym jest ten utwór.
1: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No próbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
2: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
1: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
3: Kłócicie się czasami, czy nie?
1: Jest no, was sporo. Tak, tak.
0: No,
2: tak, ale zdanie? Twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są tak. Twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywnego. Mm-hmm.
3: A jak szukacie kompromisu?
0: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
1: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
0: To rozluźnia.
1: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to tak, fajne
2: można
1: jest.
2: Można to
1: naprawdę
2: powąchać.
1: Takie, tak. Coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: no, bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworu,

0: na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora, specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
1: Po prostu, żeby wyprodukować to było te płycie, tak, zarabialiście na to tak, na koncertach.
0: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki i finansowej, i takiej naszej mentalnej.
2: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
0: Czysta prawda. Mhm. Płyta tak. jest zrobiona 100% z naszych
1: pieniędzy. I koniec, kropka.
0: I koniec.

0: trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tam jest spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę.
3: Tak,
1: a to
3: jakiś
1: wszystko...
3: pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos Aires. Tak. Słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: I nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję te twarze w dymie papierosa.

0: Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Bo jest asystans.

0: Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer Kabriolet?
1: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
2: Ja przepraszam,
1: i
2: dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były
3: takie
2: samochody.
3: Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
2: No tak, wiem, że my już starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Ssanie w desce się wyciągało przy spieszeniu.
2: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
2: Tak, był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
2: Nie? O maluchu? A. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
2: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
0: w bagażniku.

0: jak się spotkał maluch z czołgiem.
1: No jak?
0: Jeden mówi: ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi: wolę mieć coś na czole niż
2: w bagażniku. Tak.

0: studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz. Proszę bardzo.
0: Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził. Ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Gdy topisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to. To był... mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz już
0: prowadzenia. Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kto tam siedział w jury? Tam był...
1: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
0: Piasek chyba, nie?
1: A tak, Piasek i to tyle?
0: Nie, nie.
2: I Thompson Baron.
0: Thompson i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
1: Dokładnie tak.
2: Byłaś w drużynie?
1: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
2: Proszę bardzo.
0: Tak i...
2: Była ósma edycja. Boże, kiedy to
0: dawno.
2: Było?
0: I rzeczywiście ten Voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
1: Półfinale
0: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
1: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby
2: opowiadaj. Można powiedzieć,
0: tak, oczywiście, że tak.

0: A jak kombinowałeś?
1: Ja powiedziałam bez
0: zdradź tajemnicy.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
3: Ja pamiętam to, jak...
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
3: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było, bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
3: No ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Powiedzieliśmy, że
0: nie widzieliście do końca.
3: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
0: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
4: No tak. Tak. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
3: Swój, tak, absolutnie. Nasz utwór, te nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny.
0: Jakiś
3: no po prostu
0: tam, tak.
3: Bajka.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
0: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dutkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Opole.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chciałem sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

SK2. SK2. Opole.